Curia John Manke, ja oczekuję jego sapkę. I koniec na trawę samym tylko gol dnia rozkany. Sakuel Akej. Tłuchny inwara, cinci i kłam. Anke kłam, trawę samym gierkła, kłaga cytła syngie. Tu kozany, kuma, lakawa gierkła. Czerok, ten lakawa gierkła. Chia ibula agya kwa kwa tanghua re tene klan kao shalala ekla wagi kwa flakaj mwai tui dene tawgi kwa ndere batam ngi kwa kwa